lisopa lisomabu aliguan yangai lisopa lisomabu la lengai nunye fushi pido nanye suni pido uzam gua yangai yumo yolote a kusuje diabu suni hama chilatowa yo liso kushi chilatowa nogu yumo yolo gua la lasu nisam gua gua gale dija shawa tu gale